0: Że zawiesł od kiszy, przyjdzie człowiek koda kwirze, kożna jak na północ jaja, próża ruku reczek kratko.
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nie sam rauber, ajde proszę daj do chałupy, można naprawić mu neszto, o te twoje robię z greszką, reczę za zmieszką. Ma pusty trnoje u szyszu, a on samo reczę tyszu, i do karuka ma sypiesno stary auto